Właśnie tych końców. A na samo zdanie demo, nie? A nasz kraj, właśnie, skierujesz po nas.

fantastyczne glasą niemożliwości. Ja mam fantastyczne glasą niemożliwości. Ja mam fantastyczne glasą niemożliwości. Ja mam fantastyczne glasą niemożliwości. Ja mam fantastyczne glasą niemożliwości. Ogromna raz, bo krystalne boje glasa. Monserrat, szabam, bandera, najkę. Za mnie dole leżecia, amor, pramasa. Ja mam fantastyczne glasą.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan drugom nas i ruta 300 miliona.